0: samochodu, który ma rzekomo na celu pozyskanie tajemnic państwowych. Dokumenty wskazują, że urzędnicy, zwłaszcza ci odpowiedzialni za wrażliwe informacje, powinni zachować szczególną czujność. W rzeczywistości wiele informacji o tych osobach można znaleźć w mediach społecznościowych, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych. Rosyjskie władze zwracają uwagę na ryzyko związane z delegacjami zagranicznymi oraz zatrudnieniem w firmach objętych sankcjami. Obywatele Szwajcarii wezmą udział w nietypowym referendum, w którym zagłosują w sprawie ograniczenia liczby ludności. Zwolennicy proponują, aby liczba mieszkańców nie mogła przekroczyć 10 milionów przed rokiem 2050. Obecnie populacja Szwajcarii wynosi 9 milionów 100 tysięcy. Referendum ma na celu wywołanie debaty na temat zrównoważonego rozwoju i zarządzania zasobami w kraju. Donald Trump ogłosił zamiar podpisania umowy z Iranem, która ma zostać zawarta w niedzielę, a po jej podpisaniu cieśnina Hormuz ma być otwarta dla wszystkich. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprzeczył jednak, jakoby porozumienie miało być podpisane tego dnia, wskazując na potrzebę ostrożności w ustalaniu daty. Iran zapowiedział, że będzie naliczać opłaty za usługi w cieśninie Hormuz, a także, że uwolnienie zablokowanych irańskich funduszy będzie kluczowym elementem porozumienia. W amerykańskim komunikacie podano, że umowa ma na celu m.in. demontaż irańskiego programu nuklearnego oraz zapewnienie długotrwałego pokoju w regionie. Izraelscy urzędnicy wyrazili sprzeciw wobec warunków umowy, wskazując na brak rozwiązań dotyczących kluczowych kwestii bezpieczeństwa. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
1: Słuchacie radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 7 rano w województwie opolskim na drodze A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzezimierz w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do poniedziałku do 21 na drodze A1 w województwie śląskim między węzłem Świerklany a węzłem Mszana utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do czwartku do 19 na drodze DK91 na odcinku od granicy województwa do Rędzin trwają prace na tym odcinku. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 w województwie dolnośląskim na drodze DK5 na odcinku Armii Krajowej obowiązują ograniczenia. Do wtorku do 1 w nocy w województwie pomorskim na drodze DK90 między Lipiankami a Baldramem odcinek pozostaje objęty utrudnieniami. Do środy do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK58 na

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Protestujący w Meszchędzie żądają dymisji irańskiego ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego. W trakcie demonstracji wyrażali swoje niezadowolenie, a w mediach pojawiło się nagranie z tych wydarzeń, opublikowane przez państwową agencję Fars. Sytuacja wskazuje na rosnące napięcia w kraju związane z polityką zagraniczną. Dalsze działania protestujących nie są w tej chwili znane. Gala sztuk walki MMA, która odbędzie się przed Białym Domem, może być wykorzystana jako sposób na mobilizację wyborców Donalda Trumpa. Według analizy Wall Street Journal, takie widowisko może służyć projekcji siły amerykańskiego przywódcy. Dalsze szczegóły dotyczące planów organizacji wydarzenia nie zostały podane. W powiecie kętrzyńskim na Mazurach po godzinie 14 zaobserwowano lej kondensacyjny, który jest zalążkiem trąby powietrznej. Zjawisko uchwycił jeden z internautów i opublikowała je sieć obserwatorów burz w mediach społecznościowych. Choć warunki atmosferyczne sprzyjały powstawaniu burz i związanych zjawisk, nie ma potwierdzenia, czy lej zetknął się z powierzchnią Ziemi. W sobotę, według informacji z Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, nie odnotowano żadnych interwencji związanych z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Donald Trump po niedzielnym udziale w gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu uda się do Francji na szczyt G7. Prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w sesji roboczej z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim oraz spotka się z przywódcami państw Bliskiego Wschodu i Emmanuelem Macronem. Szczyt, który odbędzie się w Evian, będzie okazją do omówienia kwestii takich jak handel, cła, sytuacja na Ukrainie oraz plany dotyczące zakończenia wojny z Iranem. Trump planuje także poruszyć tematy związane z wzrostem gospodarczym, nielegalną migracją oraz sztuczną inteligencją. W środę prezydent Stanów Zjednoczonych weźmie udział w kolacji z prezydentem Francji w Wersalu. W przyszłym tygodniu posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie podpisu pod ustawą o statusie osoby najbliższej. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski wskazał, że mają dwa argumenty, które mogą przekonać prezydenta, w tym jego wcześniejsze deklaracje dotyczące ustawy oraz jej poparcie w sondażach. Ustawa ma na celu umożliwienie zawarcia umowy cywilnoprawnej dla par pełnoletnich, w tym osób tej samej płci, co przyniesie szereg korzyści prawnych. Zgorzelski podkreślił, że Pasławska ma za zadanie rozwiać wątpliwości Nawrockiego, aby ten mógł podpisać ustawę. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Didier Wicht po 18 latach pracy w zawodowej straży pożarnej w Bielsku-Białej został zmuszony do odejścia, mimo że został uniewinniony od zarzutów. Jego krytycy praktycznie nie ponieśli żadnych konsekwencji za oskarżenia o mobbing. Wicht po raz pierwszy zabrał głos na temat swojej sytuacji, podkreślając trudności, z jakimi się zmagał. Jego odejście wywołało kontrowersje w lokalnej społeczności strażackiej. Policja interweniowała na Wawelu, gdzie kibice Krakowi odpalili rejs i wywiesili wielkoformatowe flagi, aby uczcić 120-lecie klubu. W wyniku działań funkcjonariuszy wylegitymowano 125 osób, z czego 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku publicznego. Policja prowadzi postępowanie w sprawie pozostałych osób, analizując materiał dowodowy oraz ustalając świadków zdarzenia. Zdarzenie miało miejsce około godziny 9, a na miejscu pojawiła się także Straż Zamku. Ceremonie pogrzebowe byłego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego rozpoczną się 4 lipca w Teheranie i potrwają do 9 lipca, kiedy to nastąpi jego pochówek w Meszchędzie. Ajatollah zmarł w wieku 86 lat w wyniku ataków izraelsko-amerykańskich, a na jego miejscu stanął syn, Mojtaba Chamenei. Uroczystości potrwają kilka dni, a ich początek zbiegł się z Dniem Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W międzyczasie, w związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, negocjacje dotyczące rozejmu wydają się być w martwym punkcie. Dokładnie 13 czerwca 2001 Jarosław Kaczyński zarejestrował w sądzie Partię Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że w tym roku mija ćwierć wieku od jej powstania. W związku z tym wydarzeniem Kaczyński wyraził swoje wsparcie dla członków partii, nazywając ich maślarzami. Celem jest podkreślenie znaczenia i osiągnięć partii w ciągu ostatnich 25 lat. W Moskwie zaczęły obowiązywać ograniczenia w sprzedaży paliw na stacjach benzynowych, co jest efektem codziennych ataków sił ukraińskich na rosyjską infrastrukturę naftową. Stacje paliw należące do sieci Tatneft wprowadziły limity do 20 litrów benzyny oraz 40 litrów oleju napędowego na klienta. Podobne restrykcje obowiązują w Petersburgu, a koncern Rosnieft ustalił ogólny limit do 90 litrów na bak lub kanister. Sytuacja w obwodzie moskiewskim pogarsza się, a niedobory paliw odczuwają także mieszkańcy innych regionów Rosji, w tym Krymu, gdzie dostawy są utrudnione. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt wobec patomorfolog Magdaleny H., która była właścicielką działki w Lutoryżu, na której odkryto ludzkie szczątki. Informacje te przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie, prokurator Krzysztof Ciechanowski. Decyzja sądu została podjęta w związku z prowadzonym śledztwem w tej sprawie. Umowa z Iranem ma zostać podpisana jutro. CEO otworzy cieśninę Ormaz dla wszystkich. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że w dokumencie zawarty jest zapis o rezygnacji Teheranu z dążenia do posiadania broni jądrowej oraz wzbogaconego uranu. Trump zaznaczył, że w przyszłości Stany Zjednoczone zajmą się neutralizacją potencjalnego zagrożenia nuklearnego. Dodał również, że w przypadku braku zgody Iranu na ostateczną wersję porozumienia, Stany Zjednoczone mają przewidziane alternatywne działania. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone są blisko podpisania porozumienia pokojowego z Iranem, które ma nastąpić jutro. Prezydent zaznaczył, że Iran nie otrzyma od Stanów Zjednoczonych żadnych pieniędzy, a umowa doprowadzi do zniszczenia zapasów wzbogaconego uranu. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprzeczył jednak, jakoby podpisanie porozumienia miało się odbyć w najbliższym czasie, podkreślając konieczność ostrożności w kwestii dat. Dodał, że nie można wykluczyć podpisania memorandum w nadchodzących dniach. W dniach 25 i 26 czerwca w Gdańsku odbędzie się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Ukraiński parlamentarzysta Mykyta Poturajew potwierdził, że prezydent Wołodymyr Zełenski planuje uczestniczyć w tym wydarzeniu, mimo napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Premier Donald Tusk zaznaczył, że Zełenski jest współgospodarzem konferencji i nie spodziewa się, aby strona ukraińska zrezygnowała z udziału. Kryzys w relacjach wynika z decyzji Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. CEO spotkało się z krytyką w Polsce. Tusk wezwał do deeskalacji napięć i podjęcia inicjatyw w kierunku poprawy współpracy. Burze w sobotę 13 czerwca występują w 6 województwach, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed nimi w 11. Burze, które poruszają się z prędkością około 30 do 40 km na godzinę, mogą przynieść silne porywy wiatru, dochodzące do 80 km na godzinę. W niektórych miejscach prognozowane są intensywne opady deszczu, sięgające nawet 20 litrów na metr kwadratowy oraz lokalne opady drobnego gradu. Burze mają zaniknąć w godzinach wieczornych, ale pojedyncze komórki mogą utrzymać się dłużej. Obecnie grzmi w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, śląskim oraz opolskim. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Olsztynie 14 czerwca 2026 roku prognoza pogody wskazuje na sprzyjające warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W województwie warmińsko-mazurskim przewidywane są korzystne warunki atmosferyczne. Oczekiwane są umiarkowane temperatury oraz brak opadów. Szczegóły dotyczące pogody można znaleźć w najnowszych informacjach meteorologicznych. Władze Kazachstanu planują wprowadzenie kar za wulgarny język w internecie, co ogłosił premier Ołżas Bektienow. Projekt ustawy przewiduje odpowiedzialność karną za pisanie przekleństw na platformach internetowych, w tym grzywny w wysokości 20 miesięcznych stawek rozliczeniowych, prace społeczne lub areszt. Zmiany mają dotyczyć artykułu 434 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych, klasyfikując wulgarny język jako drobne chuligaństwo. Projekt ustawy zostanie przekazany do organu ustawodawczego w czerwcu i ma być rozpatrzony jeszcze w tym roku. W okolicach miejscowości Barlice w województwie zachodniopomorskim odnaleziono bociana czarnego, który ugrzązł w błocie. Dzięki szybkiej interwencji ludzi ptak został uratowany, ponieważ jego życie było zagrożone przez krążące nad nim drapieżniki. Po akcji ratunkowej bocian ma szansę na powrót do zdrowia. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy dotyczącej osoby najbliższej. Ustawa ta ma na celu wprowadzenie istotnych zmian w przepisach dotyczących relacji rodzinnych. Czarzasty podkreślił znaczenie tego aktu prawnego dla obywateli. Dalsze kroki w tej sprawie zależą od decyzji prezydenta. Iran ogłosił, że będzie naliczać opłaty za usługi świadczone w cieśninie Ormaz. Oświadczenie w tej sprawie złożył rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Esmail Baghej, podczas sobotniej konferencji. Cieśnina Ormaz jest kluczowym szlakiem morskim dla transportu ropy naftowej, co może wpłynąć na międzynarodowe dostawy surowca. Wprowadzenie opłat może prowadzić do dalszych napięć w regionie. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 7 rano w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzezimierz w kierunku Wrocławia trwają utrudnienia w ruchu z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do jutra do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłem Świerklany a węzłem Mszana utrzymują zwężenie jezdni. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 w województwie dolnośląskim na DK5 w Armii Krajowej obowiązują ograniczenia na odcinku. Do wtorku do 1 w nocy w województwie pomorskim na DK90 między Lipiankami a Baldramem trwa ograniczenie ruchu na odcinku. Do środy do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK58 między Rucianem a Nidą utrzymują zwężenie jezdni. Do czwartku do 19 w województwie śląskim na DK91 między granicą województwa a Rędzinami obowiązują ograniczenia na odcinku. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Mecz Brazylii z Marokiem zakończył się remisem 1-1 w fazie grupowej tegorocznego mundialu. Trener reprezentacji Brazylii Carlo Ancelotti zauważył zbyt dużą nerwowość w grze swojego zespołu, który miał problemy z wyjściem z własnej połowy. Maroko objęło prowadzenie w 21 minucie, jednak Brazylijczycy wyrównali dzięki Viniciusowi Junior. W 32 minucie. W drugiej kolejce Brazylia zmierzy się z Haiti, a Maroko z Szkocją. Prezydent Karol Nawrocki przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem oraz weźmie udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu. W planach ma także rozmowy z amerykańskimi politykami oraz spotkania z Polonią w Maryland. Podczas rozmowy z prezydentem Trumpem poruszone zostaną kwestie dotyczące polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych oraz obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. W poniedziałek Nawrocki spotka się z liderem większości w Senacie Johnem Thunem, a następnego dnia weźmie udział w wydarzeniu w centrum Jana Pawła II na Florydzie. Jarosław Kaczyński zarejestrował swoją partię Prawo i Sprawiedliwość dokładnie 13 czerwca 2001 roku. Obecnie znajduje się w najtrudniejszej sytuacji politycznej od momentu jej powstania. W ciągu ćwierć wieku partia przeszła wiele zmian, jednak obecne wyzwania stają się coraz bardziej skomplikowane. Dalsze kroki i strategia partii w tej sytuacji pozostają niejasne. W niedzielę Szwajcarzy zdecydują w referendum, czy wprowadzić limit ludności do 10 milionów. Inicjatywa, popierana przez skrajnie prawicową Szwajcarską Partię Ludową, ma na celu ograniczenie przyjmowania azylantów, co może wpłynąć na umowę o swobodnym przepływie osób z Unią Europejską. Rząd federalny oraz większość przedsiębiorców sprzeciwiają się tej propozycji, wskazując na jej negatywne skutki dla gospodarki i tradycji humanitarnych Szwajcarii. W sondażach przeważa jednak liczba przeciwników inicjatywy, co może wskazywać na jej niepopularność wśród obywateli. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział podpisanie porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, jednak rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprzeczył tym informacjom, podkreślając potrzebę ostrożności w kwestii daty podpisania. Prezydent Karol Nawrocki przybył do Stanów Zjednoczonych, aby uczestniczyć w obchodach urodzin Trumpa oraz porozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa i współpracy energetycznej. W Szwajcarii w niedzielę odbędzie się referendum dotyczące wprowadzenia limitu ludności na poziomie 10 milionów, co mogłoby wpłynąć na politykę imigracyjną kraju. W przypadku przyjęcia projektu rząd będzie zobowiązany do wprowadzenia ograniczeń w przyznawaniu azylu i pozwoleń na pobyt. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 21 na autostradzie A1 między węzłami Świerklany i Mszana kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Równolegle do czwartku do 19 na drodze krajowej nr 91 na odcinku od granicy województwa do Rędzin utrzymywany jest odcinek z ograniczeniami. Do wtorku do 1 w nocy na drodze krajowej nr 90 między Lipiankami a Baldramem obowiązuje ograniczenie na całym odcinku. Do środy do 16 na drodze krajowej nr 58 między Rucianem a Nidą utrzymują zwężenie jezdni. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 na drodze krajowej nr 5 w Armii Krajowej trwają prace na odcinku. Również w Bracka utrzymywany jest odcinek z utrudnieniami. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po 53 latach przerwy, pokonując na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90. Drużyna, w której składzie znajduje się reprezentant Polski Jeremy Sachen, wygrała rywalizację play-off 4-1. Sachen stał się pierwszym Polakiem, który zdobył mistrzowski pierścień NBA. W decydującym meczu liderem zespołu był Jalen Brunson, który zdobył 45 punktów. Knicks po raz trzeci w historii sięga NBA po tytuł, wcześniej triumfując w latach 1970 oraz 1973. Polak prowadzący restaurację Lilbau w Brukseli padł ofiarą brutalnego ataku, który był wynikiem bezpodstawnych oskarżeń o rasizm. Do incydentu doszło podczas protestów młodzieży przeciwko cięciom w edukacji francuskojęzycznej w Belgii. Michał Mytkowski próbował odzyskać krzesło zabrane z ogródka, co doprowadziło do eskalacji przemocy, gdy otoczyła go agresywna grupa. W wyniku ataku został pobity, a oskarżenia o rasizm uznał za manipulację, która podburzyła tłum. Mimo traumatycznych doświadczeń, właściciel restauracji nie zamierza rezygnować z prowadzenia działalności, choć na razie zrezygnował z korzystania z ogródka. Szkocja wygrała z Haiti 1-0 w swoim pierwszym meczu na Mundialu, wracając na tę imprezę po 28 latach przerwy. Bramkę dla Szkocji zdobył John McGinn w 28 minucie spotkania, co pozwoliło drużynie objąć prowadzenie w grupie C. W innym meczu tej grupy Brazylia zremisowała z Marokiem 1-1. W kolejnych meczach Szkocja zmierzy się z Marokiem, a Haiti z Brazylią. Widzów na stadionie Foxborough było 64 146. Mur marokański w Saharze Zachodniej, znany jako Berm, jest największą funkcjonującą fortyfikacją wojskową na świecie, mającą około 2700 km długości. Został zbudowany w latach 80. w celu zabezpieczenia terytoriów kontrolowanych przez Maroko podczas konfliktu z frontem Polisariou. Mur jest chroniony przez około 160 tysięcy żołnierzy oraz pola minowe, na których szacuje się obecność od 7 do 10 milionów min. Mimo zawieszenia broni, sytuacja polityczna w regionie pozostaje napięta, a mur wciąż dzieli terytorium na część marokańską i obszar kontrolowany przez Saharyjską Arabską Republikę Demokratyczną. Spór o terytorium jest dodatkowo zaostrzany przez bogate zasoby naturalne, co sugeruje, że ten konflikt może trwać jeszcze przez długi czas. Sezon na gołąbka zielonawego, grzyb jadalny i smaczny, rozpoczął się w lasach. Choć jego zielony kapelusz często majlen jest z muchomorem sromotnikowym, warto poznać jego cechy, aby uniknąć pomyłek, które mogą być niebezpieczne. Gołąbek zielonawy wyróżnia się gęstymi, białymi blaszkami i mięsistym, białym miąższem, który najlepiej smakuje w młodych owocnikach. Grzyby te można przygotowywać na różne sposoby, od smażenia po suszenie, a sezon na nie trwa od czerwca do października. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 17 na autostradzie A4 między węzłem Przeworsk a węzłem Rzeszów Wschód kierowcy muszą liczyć się z lokalnym blokowaniem lewego pasa szybkiego w kierunku Rzeszowa. W województwie śląskim na A1 między węzłami Świerklany i Mszana utrzymują zwężenie jezdni do jutra do 21, a na DK91 na odcinku od granicy województwa do Rędzin do czwartku do 19. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 na drodze DK5 na odcinku Armii Krajowej kierowcy napotkają ograniczenia na tym fragmencie trasy. Do wtorku do 1 w nocy na DK90 między Lipiankami a Baldramem utrzymują się utrudnienia na całym odcinku. Do środy do 16 na DK58 między Rucianem a Nidą kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Reprezentacja Australii odniosła zwycięstwo w swoim pierwszym meczu na mundialu, pokonując Turcję 2-0. Gole dla Australii strzelili Nesteri Irankunda w 27 minucie oraz Connor Metcalf w 75 minucie. Turcy, mimo kilku dobrych okazji, nie zdołali zdobyć bramki i zakończyli mecz bez punktów. Australia zajmuje obecnie drugie miejsce w grupie D za Stanami Zjednoczonymi, które wygrały z Paragwajem 4-1. W drugiej kolejce dojdzie do starcia między Australią a Stanami Zjednoczonymi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z wiatrem i gradem dla 11 województw w północnej i środkowej Polsce. Prognozowane są opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru osiągające 75 km na godzinę. Alert obowiązuje od godziny 11 do 23 w niedzielę. Dodatkowo, dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego wprowadzono ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wód, które mogą prowadzić do lokalnych podtopień. Brytyjskie siły zbrojne przechwyciły tankowiec Smyrtos, należący do floty cieni, który próbował przepłynąć przez kanał La Manche. Operacja, trwająca 6 godzin, została przeprowadzona przez komandosi Royal Marines oraz funkcjonariuszy Brytyjskiej Agencji do Spraw Przestępczości. Tankowiec został skierowany na kotwicowisko u południowych wybrzeży Anglii, gdzie będzie monitorowany pod kątem zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podkreślił, że jest to kolejny cios w Rosję oraz sygnał dla osób wspierających wojnę Putina w Ukrainie. Brytyjski minister obrony Dan Jarvis zaznaczył, że działania te mają na celu osłabienie finansowania nielegalnej wojny. Od niedzieli obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów, w którym PKP Intercity wprowadziło rekordową liczbę połączeń, wynoszącą nawet 560 kursów dziennie. W ramach letniej oferty uruchomiono nowe połączenia do popularnych miejscowości turystycznych, w tym nad Bałtyk, w góry oraz na Warmię i Mazury. Wśród nowości znalazło się bezpośrednie połączenie Express Intercity Premium z Bielska-Białej do Ustki oraz dodatkowe kursy do Kołobrzegu i Świnoujścia. W związku z pracami modernizacyjnymi na odcinku Łeba, Lęborg, wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa dla części pociągów. Prywatna wyspa Mali Kosmać w Chorwacji jest dostępna na sprzedaż za 700 tysięcy euro, co odpowiada cenie apartamentu w Warszawie. Wyspa, położona około 22 km od Splitu, oferuje 5000 m2 terenu nad Adriatykiem, jednak restrykcyjne prawo ochrony środowiska uniemożliwia jakiekolwiek budowy. Nabywca będzie musiał zmierzyć się z ograniczeniami takimi jak prawo pierwokupu dla władz lokalnych oraz trudności w kumowaniu łodzi. Ostatecznie zakup wyspy wiąże się głównie z prestiżem posiadania prywatnego terenu bez potencjału deweloperskiego. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ukraińskie drony zaatakowały nocą rosyjskie zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku oraz składy paliw w Rybińsku. CO spowodowało silne pożary w obu miejscach. Dodatkowymi celami ataków były infrastruktura kolejowa w Wiaźmie oraz zajezdnia lokomotywowa w Iłowajsku. Gubernator regionu jarosławskiego potwierdził, że w wyniku ataku nie było ofiar w ludziach. W nocy z soboty na niedzielę miały miejsce też ataki rosyjskich sił na Ukrainę, w których wykorzystano 98 dronów, z czego 91 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Od 1 lipca 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące obliczania bazowego prognozowanego czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne. Ministerstwo Zdrowia wprowadza również obowiązkową centralną e-rejestrację dla kolejnych świadczeń, w tym w poradniach kardiologicznych. Od 1 sierpnia 2026 roku do systemu dołączą kolejni specjaliści, co ma na celu poprawę dostępności do świadczeń zdrowotnych. Wprowadzenie nowych zasad ma zwiększyć przejrzystość i efektywność w zarządzaniu kolejkami do lekarzy. Dodatkowo w sierpniu 2026 roku uruchomiony zostanie testowo asystent głosowy, który ułatwi rejestrację pacjentom niekorzystającym z internetu. Myśliwiec FA-18 Hornet rozbił się kilkadziesiąt kilometrów od Seattle w stanie Waszyngton, wywołując pożar w górzystym terenie. Pilot, który wykonywał rutynowy lot, zdołał się katapultować i został odnaleziony przez służby z lekkimi obrażeniami. W związku z incydentem ewakuowano uczestników pobliskiego obozu, a w akcji gaśniczej brały udział śmigłowce. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy, a Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych nie ujawnia szczegółów dotyczących ustaleń. Klementyna Mańkowska była uznawana przez Brytyjczyków za jednego z najcenniejszych agentów, dzięki swoim umiejętnościom językowym oraz kontaktom towarzyskim w środowisku niemieckich oficerów. Jej działania przynosiły informacje o strategicznym znaczeniu dla aliantów. Po przybyciu do Anglii miała za zadanie przekonywać, że w Polsce znajdują się ludzie, którzy sprzeciwiają się brutalnym działaniom Gestapo i SS. Z tego powodu jej misja była postrzegana jako kluczowa w kontekście zbliżającej się wojny. Republikanie domagają się zakończenia wojny Stany Zjednoczone z Iranem najpóźniej do Święta Pracy, które przypada na 7 września. Uważają, że dalsze przedłużenie konfliktu może prowadzić do znaczącej porażki w listopadowych wyborach śródokresowych. Sytuacja w partii staje się napięta, a członkowie postulują pilne działania w tej sprawie. W przeciwnym razie mogą ponieść poważne konsekwencje polityczne. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Iran podjął intensywne działania w celu zabezpieczenia swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu, w tym zawalając tunele i minując wejścia do podziemnych kompleksów. Według informacji przekazanych przez stację CNN, dotarcie do około 0,5 tony uranu stało się znacznie trudniejsze i bardziej niebezpieczne. Nowe fortyfikacje utrudniają także negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi dotyczące wydobycia i zniszczenia uranu. Wysoki rangą urzędnik administracji amerykańskiej wskazał, że obie strony są coraz bliżej porozumienia, które zobowiązałoby Iran do przekazania wzbogaconego uranu, jednak szczegóły tego porozumienia pozostają niejasne. Polska reprezentacja siatkarzy pokonała Ukrainę w meczu Ligi Narodów, wygrywając 3-2 w chińskim Linyuj. Po przegraniu dwóch pierwszych setów, biało-czerwoni zdołali odwrócić losy spotkania, triumfując w kolejnych 3 partiach. Polska zakończyła pierwszy turniej Ligi Narodów z bilansem 2 zwycięstw i 2 porażek. Najwięcej punktów dla Polaków zdobył Aleksej Nasewicz, a kolejne mecze w ramach Ligi Narodów odbędą się w Gliwicach w dniach 24-28 czerwca. Reprezentacje Egiptu i Haiti musiały wprowadzić zmiany w swoich strojach przed Mistrzostwami Świata, na co wpłynęły żądania FIFA. Egipt usunął 7 gwiazdek z koszulek, które symbolizowały triumfy w Pucharze Narodów Afryki, a także zmienił kolor jednego z wzorów na biały, ponieważ pierwotna złota barwa była zbyt słabo widoczna. Z kolei Haiti w ostatniej chwili musiało zmienić koszulki, ponieważ FIFA zabrania umieszczania na nich symboliki religijnej i politycznej. Haitańska drużyna zdążyła wystąpić w nieuznanych przez FIFA koszulkach tylko w 2 meczach towarzyskich przed Mundialem. W swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata Haiti przegrało ze Szkocją 0-1. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronowy, w wyniku którego w ogniu stanęły zakłady chemiczne Azot, jedne z największych w Rosji, a także składy paliw i infrastruktura kolejowa. Pożar w Nowomoskowsku, gdzie znajduje się Azot, wywołał eksplozje, które były rejestrowane przez mieszkańców. Zostało również zamknięte podmoskiewskie lotnisko Żukowski, a lotnisko Domodiewo działa w specjalnym trybie, co wprowadza utrudnienia w ruchu lotniczym. Rosyjska Agencja Transportu Lotniczego poinformowała o możliwych zmianach w rozkładzie lotów na kilku innych lotniskach. W nocy z soboty na niedzielę wojska rosyjskie również przeprowadziły atak na Ukrainę, wykorzystując 98 dronów, z czego 91 zostało zestrzelonych. Do Teheranu przybyła delegacja z Kataru, co potwierdziła irańska agencja informacyjna ISNA. Wizyta ta może być związana z rozmowami na temat ewentualnego porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Szczegóły rozmów oraz ich potencjalne skutki nie zostały jednak ujawnione. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasz Strzelczyk oświadczył, że bierze pełną odpowiedzialność za politykę kadrową biura. Zapewnił o współpracy z prokuraturą w śledztwie dotyczącym wykorzystania oprogramowania Pegasus, w którym zarzuty usłyszała była funkcjonariuszka CBA, Angela P. Została natychmiast zwolniona ze służby, a prokuratura postawiła zarzuty dotyczące nieuprawnionego pozyskiwania danych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Prokuratorzy wskazują, że działania podejrzanych miały na celu wprowadzenie w błąd sądy oraz prokuraturę. Strzelczyk podkreślił, że wszelkie naruszenia prawa będą skutkować natychmiastową reakcją. Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz bez specjalizacji, zarobił w ciągu roku 1 600 000 złotych, pełniąc funkcję koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Warszawie. Jego wysokie zarobki, ujawnione w oświadczeniu majątkowym jako dzielnicowego radnego Koalicji Obywatelskiej, wywołały kontrowersje wśród polityków, w tym Joannę Wichę z Nowej Lewicy, która podkreśliła, że lekarze etatowi zarabiają znacznie mniej. Zbigniew Konwiński, szef klubu Koalicja Obywatelska, stwierdził, że Kacprzyk został zatrudniony w otwartym konkursie, ale przyznał, że problem wysokich kontraktów lekarskich wymaga systemowego uregulowania. Politycy opozycji kwestionują transparentność tego procesu, wskazując na możliwe powiązania polityczne. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zauważył, że wysokie wynagrodzenia lekarzy są efektem niedoboru kadr w ochronie zdrowia. Adam Andruszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, potwierdził, że Karol Nawrocki nie wycofał się z zamiaru odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Obecnie Polska czeka na reakcję strony ukraińskiej, która według Andruszkiewicza naważyła piwa poprzez nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Pałac Prezydencki wyznaczył krótki czas na odpowiedź, a jeśli jej nie będzie, zapowiedziano podjęcie decyzji przez prezydenta. Andruszkiewicz zaznaczył, że Ukraina zna stanowisko Polski, które jest bardzo krytyczne. Prezydent Rumunii mianował Adriana Vestę z Partii Narodowo-Liberalnej na stanowisko premiera, co ma na celu zakończenie trwającego od tygodni kryzysu politycznego. Nowy premier ma 10 dni na sformułowanie rządu. Decyzja ta jest istotna dla przywrócenia stabilności w kraju. Mieszkańcy osiedla na Skarpie w Nowym Targu oraz wsi Lasek od blisko 2 lat zmagają się z uciążliwym hałasem z nowej, dwupasmowej drogi Zakopianki. Pan Jarosław, jeden z mieszkańców, alarmuje, że sytuacja może prowadzić do tragicznych zdarzeń, takich jak samobójstwa. Naukowcy podkreślają, że mimo zgodności z normami, hałas fizycznie wpływa na mieszkańców, którzy doświadczają jego kumulacji w swoich domach. Problem ten wskazuje na różnicę między teoretycznymi normami a rzeczywistymi odczuciami ludzi. Wobec braku działań w tej sprawie mieszkańcy pozostają w trudnej sytuacji. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ciało 75-letniego taksówkarza znaleziono w nocy z 12 na 13 czerwca na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w Młynkach. W związku z zabójstwem zatrzymano 27-letniego Mateusza G., u którego zabezpieczono zakrwawioną odzież. Prokurator rejonowy w Chojnicach poinformował, że wstępne ustalenia wskazują na motyw rabunkowy, a celem sprawcy był Mercedes ofiary. Mateusz G. ma usłyszeć zarzuty w poniedziałek po przesłuchaniu w prokuraturze. Pożar wybuchł w niedzielę przed południem w mieszkaniu w bloku przy ulicy Katowickiej w Raciborzu w województwie śląskim. 4 osoby zostały poszkodowane, podtleniając się dymem, i są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. Strażacy ewakuowali lokatorów, a sytuacja została już opanowana. Policja wyjaśni przyczyny pożaru, natomiast strażacy dozorują teren i planują sprawdzenie go kamerami termowizyjnymi. Polska planuje złożyć apelację w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer, a termin ten może przypadać na początek sierpnia. Ministerstwo Zdrowia formalnie odebrało wyrok belgijskiego sądu, który zobowiązuje kraj do zapłaty ponad 6 miliardów złotych za nieodebrany zapas preparatu. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk zaznaczyła, że rząd nie chce uszczuplać środków przeznaczonych na zdrowie. Dodatkowo Polska otrzymała wezwanie do zapłaty 170 milionów złotych podatku związane z przegraną sprawą, które również zostało zakwestionowane przez kraj. Brytyjskie wojsko przechwyciło na wodach kanału La Manche tankowiec Smyrtos, należący do rosyjskiej floty cieni. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potwierdził, że wydał polecenie przechwycenia jednostki, która będzie monitorowana u południowych wybrzeży Wielkiej Brytanii w trakcie dalszych czynności dochodzeniowych. Brytyjskie Ministerstwo Obrony zaznaczyło, że operacja była przeprowadzona zgodnie z prawem krajowym oraz międzynarodowym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność za tę akcję, podkreślając potrzebę podjęcia działań ustawodawczych w Europie dotyczących transportu ropy. To pierwszy przypadek przejęcia przez Wielką Brytanię tankowca z tej floty. Wcześniej wspierała jedynie podobne operacje Francji i Stanów Zjednoczonych. Mur Marokański, znany także jako Berm, jest największą funkcjonującą fortyfikacją wojskową na świecie, mającą długość około 2700 km. Został zbudowany w czasie konfliktu o Saharę Zachodnią, aby zabezpieczyć obszary kontrolowane przez Maroko. Obecnie mur jest chroniony przez 160 tysięcy żołnierzy oraz liczne systemy obronne, a jego okolice są zaminowane, co stanowi poważne zagrożenie dla lokalnej ludności. Mimo zawieszenia broni od 1991 roku, sytuacja polityczna w regionie pozostaje napięta, a Maroko nie zgadza się na przeprowadzenie referendum w sprawie przyszłości terytorium. Konflikt o zasoby naturalne, takie jak fosforyty i ropę, dodatkowo komplikuje sytuację. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Ekomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Polska w pierwszej dziesiątce państw z największymi rezerwami złota. Płaca minimalna w górę od przyszłego roku. Rząd przedstawił propozycję. W maju przybyło chętnych na kredyty hipoteczne. Koniec takich przesyłek z Chin. O tym między innymi w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jak często zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Poprawna odpowiedź to raz w miesiącu. A najszybciej nadesłał ją pan Mariusz Gwałt. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Polska jest już w pierwszej dziesiątce państw z największymi rezerwami złota w zasobach banków centralnych. Narodowy Bank Polski ma około 613 ton złota i zamierza zwiększyć rezerwy do poziomu 700 ton, poinformował prezes Adam Glapiński.
2: Nasze zasoby złota stabilizują polski pieniądz, polskie finanse, ale jednocześnie pełnią szczególną rolę, bo stabilizują polskie państwo. Jesteśmy państwem frontowym i jest ważne, żeby inwestorzy i ci, co z nami handlują, współpracują gospodarczo, wiedzieli, że jesteśmy w pełni stabilną, bogatą, wypłacalną zawsze gospodarką.
1: Ranking największych posiadaczy złota otwierają Stany Zjednoczone, które mają go ponad 8 tysięcy ton. Tymczasem wartość złota w posiadaniu banków centralnych wyprzedziła wartość posiadanych przez nie amerykańskich obligacji rządowych. Dawno czegoś takiego na rynkach nie było, komentuje Michał Tekliński, ekspert rynku złota w grupie Golden Mark.
3: W tej chwili 27% wartości wszystkich rezerw banków centralnych to jest złoto i to jest wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 7%. W związku z tym mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją bez precedensu.
1: Łączne zasoby złota w skarbcach banków centralnych osiągnęły poziom 36 tysięcy ton. Do wyrównania rekordu z czasów systemu Bretton Woods, kiedy dolar był oficjalnie powiązany ze złotem, brakuje już zaledwie 2000 ton.
0: Wtorek.
1: Rząd proponuje, żeby płaca minimalna od przyszłego roku wynosiła 4950 zł brutto, czyli o 144 zł, to jest o 3% więcej niż obecnie. Założeniem tego projektu są prognozy wskazujące, że inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,5%, a PKB 3,1%. Wzrost płacy byłby wyższy niż inflacja, ale propozycja całego rządu jest ogólnie niższa niż wcześniejsza resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, który chciał podwyżki o 180 zł. Po podwyżce o 3% minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosiłoby 5000 bez 50 zł brutto. Teraz wysokością płacy minimalnej zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych po pierwszym czytaniu trafił do dalszych prac w Sejmowej Komisji Finansów. Zgodnie z nim posiadacze OKI będą mogli inwestować w akcje i obligacje i korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego do 100 tysięcy złotych, w tym dla aktywów oszczędnościowych takich jak lokaty, zwolnienie wyniesie do 25 tysięcy złotych, mówił w Sejmie wiceminister finansów i gospodarki Jurand Drob.
4: prowadzone konta będą miały charakter całkowicie dobrowolny, umożliwią wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w dowolnym momencie oraz zapewnią pełną kontrolę inwestującego nad tymi środkami. Aktywizacja oszczędności gospodarstw domowych ma kluczowe znaczenie dla trwałego rozwoju kraju, zwiększy produktywność, innowacyjność oraz tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych latach.
1: Nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Przy rejestracji używanego samochodu nie trzeba już pokazywać tablic rejestracyjnych w urzędzie. Teraz wystarczy złożyć oświadczenie o tym, że tablice są w dobrym stanie, czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne. Rozwiązanie to dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Przy rejestracji pojazdu nie trzeba także przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeżeli wynik badania został wprowadzony przez diagnostę do centralnej ewidencji pojazdów. W maju przybyło chętnych na kredyty hipoteczne, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
2: W maju bieżącego roku w kolejce po kredyt mieszkaniowy ustawiało się po 2250 osób w przeliczeniu na dzień roboczy. Tak wynika z szacunków opartych o dane Biura Informacji Kredytowej. To prawie 17% więcej niż przed rokiem oraz o 12% więcej niż miesiąc temu. Daleko nam jednak do rekordu z marca, kiedy w kolejce po kredyty stawało po prawie 2900 osób dziennie.
0: Wtedy jednak obawy o poziom inflacji, wzrost kosztów budowy, dostępność finansowania i wyższe oprocentowanie kredytów doprowadziły do skokowego wzrostu zainteresowania hipotekami. Ponad 117 miliardów złotych, czyli około 3% oszczędności Polaków na koniec ubiegłego roku trzymanych było w akcjach spółek giełdowych. To wynik plasujący nas na 19. miejscu w Unii Europejskiej, takim samym co Włochy. Najwięcej swoich oszczędności w akcje inwestują Finowie, ponad 13%. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Przybywa pieniędzy na kontach Polaków. Ile oszczędności mają Polacy i jak oszczędzają? Takie pytania zadaliśmy doktorowi Tomaszowi Pawlące ze Związku Banków Polskich.
3: W samym tylko 2025 roku łączna wartość depozytów gospodarstw domowych w sektorze bankowym wzrosła o prawie 95 miliardów złotych, a od początku 2020 roku ich wartość zwiększyła się już o ponad 65%, czyli o blisko 600 miliardów złotych. Jednocześnie portfel kredytów dla gospodarstw domowych wzrósł w tym czasie jedynie o niespełna 93 miliardy złotych. A to oznacza, że depozyty w sektorze bankowym wzrastały około 6,5 razy szybciej niż zadłużenie gospodarstw domowych. To pokazuje, że Polacy gromadzą coraz większe nadwyżki finansowe, ale znaczna część tych środków pozostaje bardzo pasywna. Z kolei z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że ponad połowę aktywów finansowych gospodarstw domowych stanowi właśnie gotówka i depozyty bankowe. Dlatego dyskusja o oszczędzaniu nie powinna dziś dotyczyć wyłącznie tego, czy odkładamy pieniądze. Coraz częściej ważniejsze staje się także pytanie, w jaki sposób te oszczędności pracują dla gospodarstw domowych i dla całej gospodarki.
0: Ciąg dalszy nastąpi.
4: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: W Warszawie odbył się 13. Kongres Prawa Bankowego. W dwudniowej konferencji uczestniczyli pracownicy zespołów prawnych banków, radcowie prawni, adwokaci, a także przedstawiciele instytucji państwowych oraz środowiska naukowego. W wystąpieniu otwierającym Tadeusz Białek podkreślił, że kongres jest ważnym forum dialogu rynku z regulatorami. Silny, bezpieczny i dobrze nadzorowany sektor bankowy jest warunkiem skutecznej ochrony klientów, mówił. W centrum tegorocznych debat znalazły się kluczowe wyzwania regulacyjne dla banków. Uczestnicy dyskutowali m.in. o ryzykach prawnych, wdrożeniu nowych regulacji unijnych dotyczących kredytu konsumenckiego i ochrony przed oszustwami finansowymi. W kongresie aktywnie uczestniczyli przedstawiciele instytucji nadzorczych i ochrony rynku, w tym prezes UOKiK Tomasz Chrustny, rzecznik finansowy Michał Ziemiak i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że konsument może dochodzić odsetek za opóźnienie od banku dopiero od momentu doręczenia wezwania do zapłaty z konkretnie wskazaną kwotą roszczenia. Zdaniem TSUE taki wymóg nie jest nadmiernym obciążeniem, ponieważ wysokość wpłat można łatwo ustalić na podstawie historii rachunku lub zaświadczenia z banku. Trybunał podkreślił, że dopiero precyzyjna informacja pozwala bankowi ocenić zasadność żądania i określić skalę potencjalnego zobowiązania. Trybunał potwierdził tym samym przepisy krajowe, zgodnie z którymi wezwanie do zapłaty powinno zawierać wskazanie konkretnej kwoty, której domaga się konsument. Odsetki za opóźnienie mogą się więc należeć najwcześniej dopiero od momentu doręczenia bankowi tak skonkretyzowanego wezwania, informuje Związek Banków Polskich.
0: Piątek.
1: Od początku lipca małe przesyłki o wartości do 150 euro sprowadzane do krajów Unii Europejskiej z chińskich platform sprzedażowych zostaną objęte cłem. Opłata celna wyniesie 3 euro od każdej sztuki towaru w paczce. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenia, że cła są niezbędne, aby ograniczyć nieuczciwą konkurencję na rynku.
2: Liczba tych paczek, które wpływają na polski rynek, rośnie lawinowo. Wiemy, że często są to przesyłki, których wartość jest radykalnie zaniżona i wiemy, że często zawierają towary, które nie spełniają naszych europejskich norm jakościowych i tym samym one stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów.
1: Według danych Komisji Europejskiej do Unii co roku trafia ponad 4,5 miliarda małych paczek, najczęściej z Chin. Polscy pracownicy pracowali w ubiegłym roku średnio 38 godzin tygodniowo i był to piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej. Z publikacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że dłużej niż w Polsce pracuje się tylko na Litwie, w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie. Najkrócej pracowały osoby zatrudnione w Holandii, Danii i w Belgii, a średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin pracy w tygodniu. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Trwają prace nad OKI. Zgodnie z harmonogramem parlamentarne prace mają zakończyć się do końca drugiego kwartału 2026 roku. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, co oznacza skrót OKI. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I To już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
3: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szwajcarzy odrzucili w niedzielę w referendum propozycję ograniczenia liczby ludności kraju do 10 milionów, według wstępnych prognoz krajowego nadawcy SRF. Około 55% głosujących opowiedziało się przeciwko tej inicjatywie. CEO wskazuje na priorytetowe traktowanie stabilności gospodarczej oraz więzi z Unią Europejską. Propozycja, zainicjowana przez skrajnie prawicową Szwajcarską Partię Ludową, budziła obawy o negatywne konsekwencje dla relacji handlowych z Unią Europejską. Ostateczne wyniki referendum mają być ogłoszone wkrótce. Wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckim oraz unieważnienie wizy dziennikarskiej Zbigniewa Ziobry to kluczowe tematy, które powinien poruszyć prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, według szefa polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Minister podkreślił, że obecność amerykańskich sił powinna być zwiększana tam, gdzie istnieje zagrożenie. Dodał również, że w kontekście dobrych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi nie powinno być miejsca na wyłudzanie wiz. Sikorski odniósł się także do obchodów 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, wskazując na znaczący wzrost wymiany handlowej między krajami. Ukraińskie drony zaatakowały nocą rosyjskie zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku oraz składy paliw w Rybińsku. CEO wywołało silne pożary. Uderzenia miały także miejsce w infrastrukturę kolejową w Wiaźmie i zajezdnię lokomotywową w Iłowajsku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził skuteczność ataków, które miały na celu realizację dalekosiężnych sankcji przeciwko Rosji. W związku z tym wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym na 6 rosyjskich lotniskach, a alarm lotniczy ogłoszono w 28 regionach Rosji. Gubernator regionu jarosławskiego poinformował, że nie było ofiar w ludziach. Siatkarze reprezentacji Polski pokonali Ukrainę w meczu Ligi Narodów w chińskim Linyuj, wygrywając 3-2 po przegraniu dwóch pierwszych setów. Mecz zakończył się wynikiem godzina 19:25, godzina 18:25, 25, 22, 25, 21, 15-11. Polska wraca z Chin z bilansem 2 zwycięstw i 2 porażek w turnieju. Najwięcej punktów dla Polaków zdobył Aleksej Nasewicz, który zakończył mecz z dorobkiem 19 punktów. Kolejny turniej Ligi Narodów polska drużyna rozegra w Gliwicach w dniach 24-28 czerwca. FIFA wymusiła zmiany w koszulkach reprezentacji Egiptu i Haiti przed Mistrzostwami Świata. Egipt musiał usunąć 7 gwiazdek ze strojów, które symbolizowały triumfy w Pucharze Narodów Afryki, oraz zmienić kolor jednego z wzorów koszulek na biały z powodu zbyt słabej widoczności pierwotnej złotej barwy. Z kolei Haiti musiało w ostatniej chwili zmienić koszulki, ponieważ FIFA zabrania umieszczania symboliki religijnej i politycznej na strojach, a pierwotny wzór przedstawiał scenę z bitwy o niepodległość. Oba zespoły są zmuszone dostosować się do regulacji FIFA przed rozpoczęciem turnieju, w którym Egipt zagra po raz czwarty, a Haiti po 52 latach. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Polska planuje złożyć apelację w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer, a termin ten może przypaść na początek sierpnia. Ministerstwo Zdrowia formalnie odebrało wyrok belgijskiego sądu, który nakłada na Polskę obowiązek zapłaty ponad 6 miliardów złotych za nieodebrany zapas preparatu. Rząd złoży również wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku do czasu rozpatrzenia apelacji. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk zaznacza, że rząd nie chce uszczuplać środków przeznaczonych na zdrowie. Polska otrzymała także wezwanie do zapłaty dodatkowych 170 milionów złotych podatku związane z tą sprawą, które zostało zakwestionowane. Robert Lewandowski prowadzi zaawansowane rozmowy z przedstawicielami Chicago Fire. Paul Calegari, legenda reprezentacji Stany Zjednoczone, sugeruje, że polski napastnik może wybrać Chicago z powodu dużej Polonii, ale zachęca go także do przejścia do Los Angeles Galaxy. Calegari przewiduje, że Lewandowski będzie jedną z gwiazd, które przyciągną uwagę do Major League Soccer po tegorocznym mundialu. Wśród innych potencjalnych transferów wymienia Cristiano Ronaldo. Kibice w Los Angeles wyrażają entuzjazm na myśl o przybyciu Lewandowskiego do MLS. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasz Strzelczyk poinformował o zwolnieniu czynnej funkcjonariuszki, która usłyszała zarzuty w związku z postępowaniem Prokuratury Krajowej dotyczącym oprogramowania Pegasus. Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień oraz poświadczenia nieprawdy, a podejrzani mieli wprowadzić w błąd prokuraturę i sąd w sprawie kontroli operacyjnych. Strzelczyk zapewnił o pełnej współpracy CBA z prokuraturą oraz o stanowczym reagowaniu na działania naruszające prawo. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw. Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz z Warszawy, zarobił w ciągu roku 1,6 milion złotego. Mimo braku specjalizacji, CEO wywołało kontrowersje wśród polityków. Kacprzyk, który jest także dzielnicowym radnym Koalicji Obywatelskiej, został zatrudniony jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. Joanna Wicha z Nowej Lewicy wyraziła oburzenie, zwracając uwagę na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów przy tak intensywnej pracy. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że Kacprzyk został zatrudniony w otwartym konkursie, jednak opozycja kwestionuje przejrzystość tego procesu oraz związki polityczne. Sprawa wskazuje na potrzebę systemowego uregulowania wysokich kontraktów w ochronie zdrowia. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronowy, w wyniku którego płoną zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku, jedne z największych w Rosji. Atak objął także składy paliw oraz infrastrukturę kolejową, co spowodowało zakłócenia na wielu lotniskach, w tym zamknięcie podmoskiewskiego lotniska Żukowski. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że 4 drony zmierzające w kierunku stolicy zostały zestrzelone. W akcji gaśniczej w kraju krasnodarskim uczestniczyło ponad 130 strażaków. W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska również przeprowadziły atak na Ukrainę, w którym wykorzystano 98 dronów, z czego 91 zostało zestrzelonych lub unieszkodliwionych. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Podczas budowy chodnika w Poznaniu robotnicy natrafili na ludzkie kości w rejonie osiedla Wilczy Młyn. Na miejscu interweniowali funkcjonariusze policji, którzy wezwali antropologa, technika kryminalistyki oraz prokuratora. Szczątki zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań. Służby będą ustalać, czy znalezisko ma charakter kryminalny czy historyczny, ponieważ w tym rejonie miały miejsce walki 80 lat temu. W wyniku porażenia prądem na zamkniętym wybiegu dla koni w powiecie konińskim w Wielkopolsce padły 3 konie. Do zdarzenia doszło z powodu zerwania linii energetycznej w miejscowości Zalesie w gminie Krzymów, spowodowanego silnym wiatrem i burzami. Po przybyciu na miejsce służby stwierdziły śmierć koni, jednak dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta. W ciągu weekendu wielkopolscy strażacy interweniowali prawie 200 razy w związku z burzami i ich skutkami. Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 50 w Mazowszu zakończył się śmiercią jednej osoby. Do zdarzenia doszło przed godziną 14 w niedzielę na odcinku między Kołbielem a Mińskiem Mazowieckim, w pobliżu miejscowości Stojadła, gdzie motocykl wjechał w bariery. W wyniku wypadku droga została zablokowana, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o utrudnieniach, które mogą potrwać do godziny 17. Kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem. CO doprowadziło do kolizji z 6 samochodami w pobliżu Szpitala Praskiego w Warszawie. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie przy Alei Solidarności, gdzie kierujący BMW zderzył się z 3 jadącymi obok pojazdami oraz 3 zaparkowanymi. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mężczyzna został przebadany i okazało się, że był trzeźwy. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Władze Petersburga zaleciły mieszkańcom i turystom korzystanie z tradycyjnych, papierowych map w odpowiedzi na regularne przerwy w dostępie do internetu mobilnego. Gubernator miasta Aleksandr Biegłow poinformował, że alternatywne środki nawigacji będą dostępne w miejskich punktach informacji turystycznej, gdzie pracownicy będą także udzielać informacji o transporcie publicznym. W związku z nasilającymi się blokadami internetu, rosyjscy parlamentarzyści apelują do obywateli o niepoleganie wyłącznie na elektronicznych narzędziach nawigacyjnych. W maju odnotowano rekordowy wzrost sprzedaży papierowych map, która wzrosła o 55% w porównaniu do ubiegłego roku. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Music on DHT Radio.
1: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
2: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
1: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
3: Daj no jeszcze 2 złote. You've
0: got the best plan. In one place, this is DHT Radio.
4: We're back with more. That's it.

0: Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Mężczyzna, który w piątek przy Dworcu Gdańskim w Warszawie zaatakował obywatela Azerbejdżanu pałką teleskopową, zgłosił się na policję i został zatrzymany. 36-latek, poszukiwany od 2 dni, spowodował średni uszczerbek na zdrowiu oraz znieważył pokrzywdzonego na tle narodowościowym. Z relacji świadków wynika, że mężczyzna najpierw kopnął samochód Azera, a następnie, gdy ten wyszedł z pojazdu, zaczął go atakować. Materiał dowodowy w sprawie trafi do prokuratury, a agresywnemu mieszkańcowi Warszawy grozi kara do 5 lat więzienia. W 4 miejscowościach kraju krasnodarskiego ogłoszono stan wyjątkowy z powodu przerwania zapory na rzece Kubań. Szerokość wyrwy w zaporze osiągnęła 80 metrów, a woda spływa na grunty rolne, zalewając ponad 4 hektary, głównie przeznaczone pod uprawę pszenicy. Lokalne władze ostrzegają przed możliwym załaniem domów w miejscowości Trojckoje, gdzie mieszka ponad 6 tysięcy osób, i zapowiadają ewakuację kilku tysięcy mieszkańców. Do zalań doszło również w innych regionach, gdzie pod wodą znalazły się łącznie 84 budynki. Szwajcarzy odrzucili w niedzielę w referendum propozycję ograniczenia liczby ludności kraju do 10 milionów. Cząstkowe wyniki pokazują, że prawie 53% głosujących opowiedziało się przeciwko wnioskowi skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Frekwencja w referendum przekroczyła 57%. Odrzucenie propozycji oznacza, że Szwajcaria nie będzie musiała wypowiadać umowy o swobodnym przepływie osób z Unią Europejską, co mogłoby wpłynąć na relacje handlowe między tymi podmiotami. W miejscowości Młynki w Pomorskiem znaleziono ciało 75-letniego taksówkarza, który zmarł w wyniku ataku nożem. Zatrzymany w związku z tą zbrodnią został 27-letni Mateusz G., którego zakrwawiona odzież została zabezpieczona przez policję. Prokurator rejonowy w Chojnicach poinformował, że mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w poniedziałek, a motywem zbrodni najprawdopodobniej był rabunek Mercedesa ofiary. Wstępne ustalenia wskazują, że atak miał miejsce na przydrożnym parkingu, gdzie sprawca zadał ofierze 3 ciosy nożem. Niedźwiedź brunatny został ponownie zauważony w okolicach Tarnowa, w miejscowościach Szerzyny i Ryglice. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności podczas pieszych wędrówek, zwłaszcza w rejonie ulicy Wyrwy, gdzie zwierzę miało się pojawić. O sytuacji zostały poinformowane odpowiednie służby, które będą monitorować obecność niedźwiedzia. Okres godowy niedźwiedzi trwa od maja do lipca, co może zwiększać ich agresywność. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na 4 między węzłami Łańcut i Przeworsk odnawiają oznakowanie poziome i lokalnie blokują pas lewy szybki w kierunku Korczowej, a prace postępują szybko. Do jutra do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłami Świerklany i Mszana utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do czwartku do 19 na DK 91 od granicy województwa do Rędzin również obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Do wtorku do 1 w nocy w województwie pomorskim na DK 90 między Lipiankami i Baldram utrzymują ograniczenia na całym odcinku. Do środy do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK 58 między Ruciane i Nidą utrzymują zwężenie jezdni. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 w województwie dolnośląskim na DK 5 na odcinku Armii Krajowej obowiązują ograniczenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump skrytykował Izrael za poranny atak na Bejrut, uznając, że nie powinno było do niego dojść, szczególnie w kontekście zbliżającego się porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że choć Izrael ma prawo do obrony, to atak, na który odpowiedział, był niewielkiej wagi i nie spowodował ofiar. Trump zaznaczył, że wszystkie strony powinny ustąpić, aby nie zakłócać procesu pokojowego, który mógłby przynieść stabilizację w regionie. W niedzielę ma zostać podpisane memorandum mające na celu zakończenie trwającego konfliktu. Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP 250 na kortach trawiastych w holenderskim Esch-Hertogenbosch, pokonując w finale Australijczyka Alexa de Minaura w trzech setach 6-3, 2-6, 7-6, 7-5. To pierwsze zwycięstwo Polaka w cyklu ATP, do którego wcześniej dotarli jedynie Wojciech Fibak i Hubert Hurkacz. W drodze do finału Majchrzak pokonał m.in. czwartego w rankingu ATP Kanadyjczyka Feliksa Augera alias Simlea oraz Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Po tym sukcesie tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego awansuje do czołowej 50 światowego rankingu. Rząd Tajwanu uruchomił stronę internetową, która zachęca Chińczyków do zgłaszania informacji wywiadowczych dotyczących Chin. Władze w Tajpej twierdzą, że stworzyły bezpieczny kanał dla osób zaniepokojonych obecnym systemem politycznym. Tajwańskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zauważa wzrost przypadków chińskiego szpiegostwa oraz rosnące niezadowolenie społeczne w Chinach, co skłania ludzi do kontaktu z tajwańskimi organami. Nowe rozwiązanie wzorowane jest na działaniach agencji wywiadowczych z Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Izraela. Strona jest zablokowana w Chinach, jednak niektórzy obywatele korzystają z połączenia VPN, aby uzyskać do niej dostęp. Grupa badaczy domaga się dostępu do dowodów sprzed niemal wieku w sprawie porwania i śmierci syna Charlesa Lindbergha, amerykańskiego bohatera narodowego. Nowoczesne testy DNA z listów porywacza mogą rzucić nowe światło na tę jedną z największych zagadek kryminalnych w XX wieku. Jeżeli ślady DNA nie będą należały do skazania Bruno Hauptmanna, a pokryją się z DNA Lindbergha, sprawa może przyjąć nowy obrót. Policja stanowa New Jersey odmawia jednak udostępnienia materiałów, co zmusza badaczy do walki o ich dostęp na drodze sądowej. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Tomasz Strzelczyk ogłosił natychmiastowe zwolnienie czynnej funkcjonariuszki, która usłyszała zarzuty w związku z postępowaniem Prokuratury Krajowej dotyczącym oprogramowania Pegasus. Prokuratura zarzuciła jej oraz dwóm innym osobom przekroczenie uprawnień oraz poświadczenie nieprawdy przy stosowaniu kontroli operacyjnej. Wszyscy podejrzani mieli doprowadzić do nieuprawnionego pozyskania danych z telefonu adwokata, co naruszało tajemnicę obrończą. Strzelczyk podkreślił, że biuro będzie współpracować z prokuraturą i podejmie stanowcze działania wobec naruszeń prawa. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Niedaleko Splitu doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęły 3 osoby, a jedna jest wciąż poszukiwana. Ofiary to obywatele Czech, a do zdarzenia doszło w cieśninie między wyspami Bracz i Szolta około godziny 11.30, gdy katamaran zderzył się z żaglówką. 4 osoby z żaglówki zostały hospitalizowane, a ich obrażenia są niewielkie. Chorwackie Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury zaangażowało wszystkie dostępne jednostki ratownicze oraz śmigłowce w akcję poszukiwawczą. Okoliczności wypadku są wciąż badane przez odpowiednie służby. 6 osób zginęło w wyniku katastrofy 2 śmigłowców, które rozbiły się w niedzielę nad Rio de Janeiro. Maszyny spadły na parking salonu samochodowego, wywołując pożar i niszcząc co najmniej 20 pojazdów. Przyczyny wypadku nie są na razie znane, a tożsamość ofiar nie została ujawniona. Straż pożarna zapowiedziała, że nowe informacje zostaną opublikowane po aktualizacji sytuacji operacyjnej. Podczas prac remontowych przy ulicy Wilczy Młyn w Poznaniu odkryto ludzkie szczątki. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i przeprowadziła czynności z udziałem antropologa oraz technika kryminalistycznego. Prokurator zdecydował, że kości zostaną przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w celu dalszych badań. Zgłoszenie o znalezisku wpłynęło do policji w sobotę wieczorem. Niemcy muszą przygotować się na rosyjski atak do roku 2029, a być może nawet wcześniej, ostrzegł szef niemieckiej armii generał broni Christian Freuden. Generał podkreślił, że wśród sojuszników Sojusz Północnoatlantycki panuje zgoda co do tego, iż Rosja może zaatakować terytorium Sojuszu, co wynika z ustaleń wywiadu. Freuden zaznaczył, że mimo długotrwałego konfliktu na Ukrainie, Rosja może podjąć działania w krótszym czasie, a rok 2029 stał się punktem odniesienia dla wzmocnienia gotowości bojowej w Europie. W odpowiedzi na te obawy, Berlin przyspiesza zakupy sprzętu wojskowego oraz zwiększa moce produkcyjne przemysłu obronnego. Szwajcarzy głosują w referendum nad wnioskiem o ograniczenie liczby ludności do 10 milionów, co ma na celu głównie kontrolę imigracji. Inicjatywa, zaproponowana przez Szwajcarską Partię Ludową, spotkała się z oporem, a sondaże wskazują na przewagę przeciwników tego zapisu. W przypadku przyjęcia wniosku, rząd byłby zobowiązany do podjęcia działań zaradczych, gdy liczba mieszkańców przekroczy 9,5 miliona. Oprócz tego odbywa się głosowanie nad rządowym projektem ustawy o zaostrzeniu dostępu do służby cywilnej jako alternatywy dla służby wojskowej. Wyniki głosowania mają być ogłoszone po południu. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. W miejscowości Smulsko w Wielkopolsce doszło do wypadku drogowego, w którym jedna osoba trafiła do szpitala. Pasażerem Volkswagena, który brał udział w zdarzeniu, był poseł Przemysław Czarnek. Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierowca Opla Corsi, 19-latek, nie ustąpił pierwszeństwa, co doprowadziło do kolizji. Po wypadku pasażerce Opla udzielono pomocy medycznej, a kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że kierowca Opla przyznał się do winy i przyjął mandat, jednak policja nie potwierdziła jeszcze tej informacji. Donald Trump rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz prezydentem Rosji Władimirem Putinem z okazji swoich 80. urodzin. Zełenski potwierdził, że rozmowa była bardzo dobra i dotyczyła kluczowych kwestii, w tym sytuacji na froncie oraz dążeń do pokoju, które mają być szerzej omawiane podczas nadchodzącego szczytu G7. Władimir Putin złożył Trumpowi życzenia, a rozmowa między nimi trwała 55 minut, podczas której poruszono także kwestie stosunków dwustronnych i sytuacji międzynarodowej. Trump zadeklarował gotowość do wpływania na Kijów oraz europejskich partnerów w kontekście zakończenia konfliktu. Donald Trump oświadczył, że podpisanie porozumienia z Iranem jest nadal możliwe jeszcze dziś, za kilka godzin. Amerykański prezydent zaznaczył jednak, że poranny atak Izraela na Bejrut spowodował opóźnienia w tym procesie. Szczegóły dotyczące dalszych kroków nie zostały podane. Prezydent Stanów Zjednoczonych koncentruje się na konflikcie w Iranie, co budzi obawy sojuszników w kontekście sytuacji w Ukrainie. W trakcie nadchodzącego szczytu G7 sojusznicy zamierzają przekonywać go, aby poświęcił więcej uwagi wsparciu dla Ukrainy. Oczekiwane są rozmowy na temat dalszej pomocy, którą Europejczycy biorą na siebie niemal w 100%. Działania te mają na celu przypomnienie o potrzebie kontynuacji wsparcia dla Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu. W poniedziałek w Polsce nie należy spodziewać się letniej pogody, ponieważ temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Silny wiatr sprawi, że odczucie chłodu będzie jeszcze bardziej intensywne. Dodatkowo prognozy przewidują nową falę opadów deszczu oraz burz w wielu regionach kraju. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Missouri doszło do katastrofy lotniczej, w której rozbił się prywatny samolot startujący z lotniska w Butler. Na pokładzie znajdowało się 12 osób, w tym 11 skoczków spadochronowych oraz pilot, wszyscy zginęli. Do zdarzenia doszło w niedzielę przed godziną 11:30 czasu lokalnego, kiedy to samolot z nieznanych przyczyn zawrócił w locie. Na miejscu tragedii pracują lokalne oraz stanowe służby, a także przedstawiciele Federalnej Administracji Lotnictwa i Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę na problem z antyamerykańską nar wielu ważnych polityków w Polsce, w tym w rządzie. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczestniczy w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa, podkreślił również trudności w egzekwowaniu ustaleń dotyczących obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Nawrocki zaznaczył, że relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych są kluczowe dla interesów Polski i zapewnił o stabilności tych relacji. Wskazał na potrzebę dobrego wychowania, składając życzenia Trumpowi oraz na znaczenie osobistej relacji z amerykańskim przywódcą. Afera związana z Jeffreym Epsteinem może wpłynąć na polityczne losy wiceprezydenta oraz innych potencjalnych kandydatów po zakończeniu drugiej kadencji Donalda Trumpa. Dziennikarze New York Timesa informują, że w obliczu kryzysu wizerunkowego administracji J.D. Vance starał się wykazać swoje zdolności przywódcze. Skandal ten może mieć dalekosiężne skutki dla przyszłości politycznej wielu osób w Partii Republikańskiej. Andy Burnham zrezygnował z mandatu poselskiego. CEO oznacza istotny krok w jego politycznej karierze. Decyzja, która miała miejsce w pubie, może być kluczowa dla przyszłości liberalnej Wielkiej Brytanii. Burnham ma teraz szansę na odegranie centralnej roli w kształtowaniu polityki kraju. Dalsze działania polityka są oczekiwane w najbliższym czasie. W niedzielę 14 czerwca w Polsce występują gwałtowne warunki atmosferyczne z rozproszonymi wyładowaniami atmosferycznymi w 11 województwach. Synoptyk Damian Zdonek prognozuje, że burze będą przemieszczać się z zachodu na wschód, z największym ich natężeniem na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju. W województwach dolnośląskim oraz lubelskim, w miejscowościach Namysłów i Stoczek Łukowski, około godziny 20 występują słabe burze z opadami deszczu wynoszącymi od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru osiągającymi prędkość do 40-60 km na godzinę. Ostrzeżenia meteorologiczne są w mocy w całym kraju. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

tea. Girls like me, some girls like everything that they see.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Niemiecka drużyna piłkarska zdobyła 7 goli w meczu Mistrzostw Świata przeciwko Curaçao, wygrywając 7-1. Reprezentacja Curaçao zdobyła swoją pierwszą bramkę na mundialu dzięki Livano Komenencia, co wprowadziło chwilową nerwowość w szeregach Niemców. Mecz odbył się na NRG Stadium w Houston i przyciągnął uwagę 68 tysięcy kibiców. Selekcjoner Curaçao, Dick Advocaat, w wieku 78 lat, stał się najstarszym trenerem w historii piłkarskich Mistrzostw Świata. Niemcy, prowadzeni przez Juliana Nagelsmanna, od początku kontrolowali grę i zdobyli komplet punktów. Przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej nie wpuszczono na obchody

86. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do obozów Auschwitz. Muzeum uzasadniło tę decyzję wcześniejszymi skandalicznymi wypowiedziami członków ugrupowania, które publicznie negowały istnienie komór gazowych. Delegacji przewodniczył poseł Roman Fritz. Muzeum podkreśliło, że negowanie zbrodni jest haniebnym uderzeniem w pamięć o wszystkich ofiarach i zaznaczyło, że teren instytucji nie może być wykorzystywany do partyjnych działań. Władze Konfederacji w swoim oświadczeniu określiły sytuację jako kolejny antypolski skandal. Przestrzeń powietrzna Iranu została zamknięta w związku z obawami przed potencjalnym atakiem na Izrael. Informację tę przekazał serwis Times of Israel, który opiera się na danych z monitoringu lotów. Działania te mogą wskazywać na wzrost napięcia w regionie. Szczegóły dotyczące przyczyn i dalszych kroków nie zostały jednak ujawnione. Amerykański piosenkarz Oliver Tree zginął w katastrofie lotniczej, która miała miejsce w niedzielę nad Rio de Janeiro. Artysta przebywał w Brazylii w związku z trasą koncertową World's First World Tour. W planach miał występ w Warszawie we wrześniu. Szczegóły dotyczące wypadku nie zostały jeszcze ujawnione. W Genewie odbyła się demonstracja, w której uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób, protestujących przeciwko zbliżającemu się szczytowi G7, zaplanowanemu na poniedziałek w Szwajcarii. W trakcie protestu policja zastosowała gaz łzawiący, aby rozproszyć zgromadzonych. Działania te miały na celu przywrócenie porządku w obliczu rosnących napięć. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. 3 obywateli Czech zginęło, a 1 osoba została uznana za zaginioną w wyniku zderzenia pasażerskiego katamaranu z prywatnym jachtem w okolicach środkowego Adriatyku. Do wypadku doszło między wyspami Solta i Bracz, gdzie katamaran zderzył się z żaglówką pod banderą francuską, która zatonęła. Na pokładzie katamaranu znajdowało się 118 pasażerów oraz 7 członków załogi, a 4 osoby z żaglówki zostały uratowane. Intensywne poszukiwania zaginionej osoby trwają, a akcja wydobycia zatopionego jachtu ma rozpocząć się w poniedziałek rano. Rannych obywateli Czech hospitalizowano, w tym jednego z poważnymi obrażeniami kręgosłupa. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało 3 z 21 punktów programu obietnic dla Polski, nazwanych Planem Czarnka. Wśród nich znajduje się wyjście Polski z europejskiego systemu handlu emisjami, zwolnienie emerytów z podatku i składek do 2500 zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy zł rocznie. Przemysław Czarnek zadeklarował, że wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane w ciągu pierwszych 100 dni po objęciu rządów, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne w 2027 roku. Czarnek podkreślił również, że ich propozycje mają na celu wspieranie Polaków oraz rozwój polityki środowiskowej opartej na nowoczesnych technologiach. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w dniu jego 80. urodzin. Rozmowa trwała około 30 do 35 minut i obejmowała tematy od życzeń urodzinowych po kwestie dotyczące wojny i negocjacji pokojowych z Rosją. Zełenski jest oczekiwany na szczycie G7 w Evian-les-Bains, który rozpoczyna się w poniedziałek, gdzie omawiane będą dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz relacje z Rosją. Francuski prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że celem jest przekonanie Trumpa do poparcia Ukrainy i oferty bezpośrednich rozmów z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Jordan Bardella, kandydat na prezydenta Francji, zadeklarował, że nie zamierza być człowiekiem Trumpa w Europie, jeśli zostanie wybrany. Skrajna prawica w Francji nie planuje nawiązywać bliskich relacji z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Taki kurs może wpłynąć na kształtowanie polityki zagranicznej kraju w kontekście relacji z Ameryką. Dalsze działania Bardelli będą obserwowane w miarę zbliżających się wyborów. Teatr Exit w Krakowie to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami są postrzegane przez pryzmat talentu, pasji i marzeń, a nie ograniczeń. Wśród aktorów znajdują się Asia i Rysiek, para przygotowująca się do ślubu. On jest niewidomy, a ona żyje z porażeniem mózgowym. Ich historia podkreśla, że miłość i sztuka nie mają barier. Teatr ma na celu nie tylko wystawianie spektakli, ale także terapię dla zdrowych, angażując widzów w pozytywne doświadczenia. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie podkarpackim na 4 między węzłami Łańcut i Przeworsk odnawiają oznakowanie poziome i lokalnie blokują pas lewy szybki w kierunku Korczowej, a prace postępują szybko. Do jutra do 21 w województwie śląskim na 1 między węzłami Świerklany i Mszana utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do czwartku do 19 na DK 91 od granicy województwa do Rędzin również obowiązują ograniczenia na tym odcinku. Do wtorku do 1 w nocy w województwie pomorskim na DK 90 między Lipiankami i Baldram utrzymują ograniczenia na całym odcinku. Do środy do 16 w województwie warmińsko-mazurskim na DK 58 między Ruciane i Nidą utrzymują zwężenie jezdni. Do poniedziałku 22 czerwca do 23 w województwie dolnośląskim na DK 5 na odcinku Armii Krajowej obowiązują ograniczenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. W Kalifornii, Oregonie i Waszyngtonie w najbliższych dniach prognozowane są ekstremalne upały, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Krajowa Służba Pogodowa wydała alerty dla milionów osób, a temperatury mogą osiągnąć nawet 43 stopnie Celsjusza w Kalifornii. Nocne ochłodzenie będzie minimalne, co utrudni organizmom regenerację. Służby zalecają unikanie wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia oraz przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach. W Kalifornii upały mają utrzymać się co najmniej do początku przyszłego tygodnia. Natomiast w Oregonie i Waszyngtonie stopniowe ochłodzenie powinno rozpocząć się we wtorek. Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie pokojowe, które ma na celu natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informacje te potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif oraz były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który ogłosił to na platformie Truth Social. Oficjalna ceremonia podpisania umowy odbędzie się 19 czerwca w Szwajcarii. Trump dodał, że umowa upoważnia do zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych oraz otwarcia cieśniny Ormas. Rosja zapowiedziała surowe kroki w odpowiedzi na wszelkie ataki na jej obiekty dyplomatyczne w Polsce, w tym na zamknięty budynek konsulatu w Gdańsku. Aleksiej Klimów, dyrektor Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, ostrzegł, że jakiekolwiek działania przeciwko rosyjskim nieruchomościom mogą skutkować bolesnymi działaniami odwetowymi. Budynek konsulatu w Gdańsku został zamknięty z powodu działań Rosji wobec polskiej infrastruktury, a polskie władze próbowały bezskutecznie uzyskać dostęp do obiektu. W odpowiedzi na te działania Rosja postanowiła zamknąć konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Mike Waltz, pochwalił porozumienie z Iranem, które jest na etapie finalizacji. Nie wskazał jednak konkretnej daty, kiedy umowa ma zostać podpisana. Sytuacja pozostaje wciąż niejasna, a dalsze kroki nie zostały określone. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraził niezadowolenie z porannego ataku Izraela na Bejrut, który miał miejsce w kluczowym momencie negocjacji pokojowych z Iranem. Trump podkreślił, że Izrael nie powinien zakłócać tych rozmów, a atak był nieproporcjonalny, biorąc pod uwagę, że nie było ofiar. W odpowiedzi na atak Hezbollahu Izrael przeprowadził ostrzał, w wyniku którego zginął jeden z dowódców tej organizacji. Minister obrony Izraela Israel Katz zaznaczył, że kraj nie będzie tolerował ostrzałów swojego terytorium. W międzyczasie Iran informował o wstępnym porozumieniu, które miałoby zakończyć konflikt na Bliskim Wschodzie, obejmując także front libański. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Doradca najwyższego przywódcy Iranu Ali Akbar Velayati ogłosił, że wybiła godzina zero, nawiązując do trwających wzajemnych ostrzałów Izraela i Hezbollahu, jego komentarz sugeruje intensyfikację napięć w regionie. W tej sytuacji dalsze działania obu stron mogą prowadzić do eskalacji konfliktu. Jura Park Polska zarządza trzema największymi parkami przygodowo-edukacyjnymi w Polsce. Jura Parkiem Bałtów, Jura Parkiem Krasiejów oraz Jura Parkiem Solec. W Jura Parku Bałtów turyści mogą odwiedzić ścieżkę dinozaurów, Muzeum Jurajskie oraz prehistoryczne Oceanarium, a w Jura Parku Krasiejów znajduje się Park Nauki i Ewolucji Człowieka oraz stanowiska paleontologiczne. Jura Park Solec Kujawski oferuje m.in. Muzeum Ziemi imienia Karola Sabata z autentycznym zębem Triceratopsa oraz edukacyjną ścieżkę w Ogrodzie Jurajskim. Każdy z parków zapewnia interaktywne atrakcje,

0: które łączą zabawę z edukacją, co przyciąga rodziny z dziećmi. Przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Mohammad Baghe Ghalibaf oświadczył, że aktualna sytuacja w regionie, w tym ostrzał Libanu przez Izrael, uniemożliwia rozmowy o porozumieniu pokojowym z Stanami Zjednoczonymi. Ghalibaf podkreślił, że brak woli lub możliwości do zawarcia takiego porozumienia jest obecnie oczywisty. Jego wypowiedzi wskazują na trudności w osiągnięciu stabilności w rozmowach międzynarodowych. W najbliższej dobie Polska będzie w zasięgu wiru niskiego ciśnienia z nad Morza Bałtyckiego, co przyniesie opady deszczu w wielu regionach. Nocą na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a na północy opady mogą wynieść do 10 litrów na metr kwadratowy. W poniedziałek na północy przewidywane są umiarkowane, a miejscami intensywne opady deszczu, osiągające do 20 litrów na metr kwadratowy, a podczas burz nawet do 30 litrów. Istnieje ryzyko wystąpienia komórek burzowych, które mogą prowadzić do podtopień i powodzi błyskawicznych, szczególnie w rejonie Warmii i Mazur. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek, doszło o godzinie 17:15 w miejscowości Smulsko w powiecie tureckim. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek potwierdził, że Czarnek nie był kierowcą i dodał, że zdarzenie miało miejsce w wyniku wymuszenia pierwszeństwa przez kierowcę drugiego pojazdu, który przyznał się do winy i przyjął mandat. W wyniku kolizji do szpitala trafiła pasażerka Opla, natomiast innym osobom, w tym Czarnkowi, nic się nie stało. Młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poinformował, że do zderzenia doszło pomiędzy samochodem marki Opel Corsa a Volkswagenem. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
1: Słuchacie radia DHT.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Karem Garibabadi ogłosił, że zawarte porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi doprowadzi do natychmiastowego i trwałego zakończenia wojny oraz działań militarnych na różnych frontach, w tym w Libanie. Mimo to Garibabadi zaznaczył, że Iran nadal będzie miał palec na spuście. Szczegóły dotyczące porozumienia oraz jego implikacje dla regionu nie zostały jednak ujawnione. Barack Obama, były prezydent Stanów Zjednoczonych, wyraził wątpliwości co do nowej umowy z Iranem, twierdząc, że nie jest ona znacząco lepsza od porozumienia zawartego przed 11 laty. W rozmowie z ABC News podkreślił, że obecne negocjacje nie przynoszą oczekiwanych postępów. Jego opinia może wpłynąć na dalsze rozmowy dotyczące tej kwestii. Niedziela w Polsce przyniosła burzowe zjawiska, które objęły m.in. Dolny Śląsk, Mazowsze, Ziemię Łódzką, Lubelszczyznę oraz Małopolskę. Burzom towarzyszyły opady deszczu oraz lokalne opady gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą. Na niebie można było zaobserwować chmury Matus, przypominające krowie wymiona, które pojawiły się m.in. nad miejscowością Piątek w województwie łódzkim oraz Kotuń na Mazowszu. Zjawisko to wskazuje na dużą intensywność konwekcji w atmosferze. Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, gdzie został zaproszony na 80. urodziny Donalda Trumpa oraz na galę UFC Freedom. 250. europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz wyraziła nadzieję, że Nawrocki znajdzie czas na rozmowę o istotnych sprawach dla Polski, takich jak sytuacja na Ukrainie czy współpraca w zakresie energii jądrowej. Z kolei europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek zauważył, że na takiej imprezie może brakować przestrzeni na merytoryczne rozmowy, podkreślając, że przygotowania do takich spotkań powinny odbywać się na poziomie rządowym. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, w trakcie której omówiono kluczowe kwestie, w tym sytuację na froncie oraz dążenie do pokoju. Zełenski złożył Trumpowi życzenia z okazji urodzin i podziękował za wsparcie, jakie Ukraina otrzymuje od Stanów Zjednoczonych. Rosyjska agencja RIA poinformowała, że Władimir Putin również rozmawiał z Trumpem, a ich rozmowa trwała około 55 minut.